kładą uczucia i dumani rucze. Dai lampadu rosule, nanta umogampa,